0: Mama, ufavete ta.
1: Ah, varan ufavete. Mama hi kuri tiku de mama ge ufanto sandane to nikama.
2: Eh mama ki bege.
1: Ne ge nen. Bodeti mai kala badalo skudinan a deviya.